0: Chilebnite. Ze Chilebnite. Energy 2000-nite. Samo w Radio Play. Energy 2000-nite. Zwoli bezpłatno od radioplay.bg.
1: Žena majka, kraljica. Familia Galaxy. Ukusem na wseki jezik.